0: Ndigaina era kimwotere
1: akanti ukamaita nene ravire weravire wevakaenda vatya
2: mama olwebiseera ebyabire ekiwuli ekyo kigaine naye nga tulina ebintu byemirundi 23 naye nakuwaku 2 tulina omudeepa tuba nekintu kindi ekibeeta tulapeda ebyo niyo abagwere ebyo bakozesa okutega ebisolo
3: okugaitira olutuula bategamu amasimu
2: mama wange osiibya menta ndikwaba kiwulyo kyokubiri
4: abandi bakozesa emikumba eri
2: ekiwulyo kyokubiri ekyo kikoiko era mama natandikirawo nti mama kikoiko
1: kireete
2: ndina kasolo kange naye owenkasala ndyamubyenda byonka osuubire ekikoiko ekyo kitegeeza nti
1: omuntu owasala fene alyamubinuura byonkano talya ekintu kyaffene